0: 16 horas e 50 minutos.
1: Show da tarde! Vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, viv